0: Pokiu, kak dżedżenca w Sewernej Ameryce dale przy swytłowach mistrzostwach kopańce runie za was mejach. Nitko ma Jan Reha za nas sportowe pokiu z naszej kończyny.
1: NDR Sachska, serbski rozwóz. Sport.
2: Wokresny wyższy ligist prynie kopanskie mustwo sportowej jednotki Kruščice a klasu niżej rajacy cył krajno zjednoczenstwa was Biły Kumc przewidzie tej na wokresnej runinie w terytoriu zapadu łużyskiego kopanskiego zjazka niedzielu prynju przyjotowansku ru. Sudnik Jonas Holland zawizda testową partiju przy południu dwiemaj w Kruščicach. Po wubiedzowaniu maj niemskich dumporowych mistrzostw DDM w Adelsdorfie a Bad Freienwalde przewedzie so dalsze wurysanie niedzielu w Baczoniu pola Donatec. Wone bi startuja dwiemaj. Mike Szurik z Adelsdorfa a Rożynczan Filip Kral klasmong ze samsnej liczby dybko naweduje taj. Wubiedzowanie w Horkarsty w wubiedzowanskim kalendrze niedzielu 2. augusta a wulke finale z sobotu 5. septembra w Ramnowie. Jutce za tydzień po takim 19. julia przewedzie sobie Niebelčicach serbski Supercup, turnier z poprawą stajnie 4 kopanskimi cyłkami. Lica pakienoj z mustwami sportowej jednotki Kruščice, sportowego towarstwa Radwo a sportowej jednotki Niebelčice. Ralbičanscy Sokolio Solica w obdzielić nie budu, dokież je czas mes treningowym zazbiehom a serbskim Supercupom przekrótki. Po stacji w Niebelčicach je do stacji w Otrowie. W Otrowie zakończy się pundzielu wieczor prynia po seria letušie Zatkula Beach Tour. Po wysokostnych metrach je to zdobom najwyższa stacja w kalendrze. Pundzielu za tydzień raje się potom Radworju.

0: Jena Pussert mich.
1: Serbski Rozwas. Povestje. V studiu Blanka Funcela.
2: Dobranje. Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plane inicjatywnej skupiny, która chce nibylčicach założyć swobodnu szulu. Předsedka serbsko šulske towarstwa Katarina Jokova praj.
3: Ja necham praj, co to nie, do przychoda ženi ničo, bo čim smieli we Serbach rečeć. Tučasne, ale nie, po mojim zaznaču, jara atraktivne. Tež te spichovanske financielne možnosti za swobodnu šulu we Sakske su so poubenčini. A když junu jenu svobodnu serbsku šulu, potom je prajem jenu co usič, nic jenu jednotnu šulu, dokež bidžu tu za zakovanje rečnih umov, šula njih ostane po možnosti na veskah, kaj su, a to z jedni šulu ne realizujem.
2: Pošetko novožit na tovaršnoš Serbska svobodna šula bi tutun teđen vozivivo zojenitko do Vikovanskog registra zapisana, a s tem je nošarstvo možneje svobodne šule pravnišce zaručene, tak tovaršnost. Za kletošu prenjoputnisku jezbu kšižerju do Roma moža so zajimce hač do konca augusta přizivič, kajž piš sa katolski posu aktualnim vodaču može so maksimalne 120 kšižerju, kot siš so hišče aktivni v občilič. Pojedu kletu spočat mjestcjomi busami. Mjestrujim chcidža v Romje a Vatikanje šelake kšešanske mjestna a dalše pomniki v opetač a so na generalnej audience s bamšom Leom Štornatem v občilič. Braniborski su juristiske rozestajenja vo přiuzače dalších su do Serbsko-Sydlensko-Ruma daloke mire zakončene, kajž vyše zaradniske sudnistvo Berline zdžili je vone jenoj špadže s Jabvojn, Gablenc, Dovolivo, zo možete so kulturne ministerstvo a Serbska rada na vyšu instancu vobročić. Ve peč dalších padach je sudnistvo to vodpokazalo. Dohromady 6 gmienu by so przeciwo tomu wobarało, zo chcyše kraj dalsze se do Serbsko-Sydlenskoho Ruma przyuzać. Sudnistwo Kočebusu by 2020 argumentam komunu przywosowało, zo nie we wiestrchsach dosć do pokazu za wobstajnu riečnu abo kulturnu serbsku tradiciju. We Wochorzanskim parku w Wudzienku maja wod tuto tydzenia tak menowane Nuznik za 6. Je to prini horny Wużice. Wotowany jest lyftom za jedną osobę, a wele miestnom zamuli ludzio w jezdnym stole sodere pohybować. Kajż nałodnictwo parka z dżeli je wotowanie narocznejsze, hać przy normalnym nuzniku za zbraszenych. Nowy poskyt kmieri so na przykład na dzieci jezdnym stole albo dorosczynych, kotrych się Boża Ruczka zajawa, a kocy szmaja koros czy myszku. Nuznik za 6 jest pechowanskie towarstwo parka Budzenku z pomocą PNS EU zapłaciło. Prynikopalskie mustwo Sokoła Ralbicy Hoki, kiedy śpije przed tydzieniomaj doma Ralbicach w okresny pokal dobyło, raje w prynim wolnym pokalnym kole nuje rajnie doby we Arnstorfe. To wujnże z wulosowania zapadowużyskiego koparskiego zjazka. Prynikopalskie mustwo sportowej jednotki Kruszczycy dobi do Wiazońcy, a w okresny legist sportowatorstwa Marina Wiezda nastupi we Zimicach Tumicach. R su spočat septembra. To bych u naše bojšče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej svončko, so na nas smije, dženca, celopodobne vedro, kajš je čara i žomijahme, a na tem so poprom tež juce nedželu převele nezmeni, dženca peča 20, juce potom kusk čoplišo ze 27 stopnjami.
0: Hej, a podobne kaj ešte čera je tiež dženca ráno na púčach našej končine, šo svobodne tiež blízka, čo dotalní džen jesteja. Jeli so to biorania zmini, aby nešto uľadače, prizoče so ráde polanajú pak telefonistce, abo napísajče na môj povesť přes četovú funkciu v app MDR Serbia. Havak, přejemo je Blanka a ja vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A dobrý start do konca týdženia, dženca sobotu 1. júlia. Dobrú jezbu vám a dobré ranie. Dobrú jezbu tiež Michalovi. Cože, on sa netko s motorským napúče poda 5 po na 7.

lube prosnitske dzieci dobre ranje. Što je najhorsze na dolu? Prawie. Wiecznie jizby z autom. Co by so jizba trochu spieszniejszo minęła, a doha chwila nie by dobyła, sme za was najlepsze idee znosili, z czym możecie so auče, čahu abo lietadle zabierać. Po takim na żadun pad skomdzić, gdyż rzeka dżęca rano na podziwieczych, wiezo, tyś prózninach.

0: Wow, to by zawiesće wielkie dożywienie. A przychodne dodom, gdzie jeżo czeka, szako dże boze do dola.
1: Hej, jedziemy do Rakuskie.
2: A gdzie by jeszcze swój kufer pakować?
3: Ale nie mogę się rozsudzić. Kotre rę z tobą wozmę, a co was tam nie doma?
4: Mimo to, co moja sotra,
5: w aucie przeto i naszą hudźbę słuchać hać ja.
6: Puh, gdyż tutaj dwa jezba nie by było.
0: Tuż to z was, was tu du auce znaja. To je po tak zlie, dokąd wam dżęca przeradzi moj, što możecie przeciwo nie czynić. Jako prynie pak wobłada moj si, czy odla je doha kwila poprawom kytro ważna.
7: Dunago, bojeraj!
8: Może zaswycza swoju zupomoc.
0: Gdyż je ci zaso raz tak prawie wostudło, a nie wiesz, što z budnością započeć, potom so twojej głowie woprawdzi ta zupomoc zaswyci. Bez telewizora, szmuratka a ku maja twoje mozy naraz przestałku, a może so na nowe wiece koncentrować. Doryka, kreativita je praszana, a nastanu cyle nowe idee za ry, zabiery albo paslenki. Najręcze wiece nastanu po takim potom, gdyż byci do toho najbolniej.
9: Dziwy w lesu.
0: Wiedomostnicy są wyśledzili, zostanie się nieco wosobite, gdyż z dziećmi do lesa dziś. Najpierw są horsza, jak wosobite je, a za nimi ja tam nic zadziło. Wszako nie jest tam wielan, a też żadne rajki. To lejże po niektórych mięczinach zapocznu kije zbierać, syskowy twarzyć, a poliuku z błota a trawy warzyć. Doła chwila wybudzi po takim fantazju.
10: Začuča trenovač kajš myšky.
0: Drude so tak vostudžiš, zo se pravje rozorenu a so zvobiš. Jeli so či potom poradži trochu očaknuč a tute špatne začuča kontrolovač, je to dobry trening za tvoje začuča a nuckonje se silniši. Naukneš potekim, zo so špatne začuča kajš zvoby tiž za so zubja.
11: Ok, tak daleko. To však celé dere klinči.
12: Ale když dobiu hodinu do v nekajkým auče vutrač, daleko a široko žaden les, aby hevak nešto zajímalo, potom to tude nie viace rejne.
0: A dla toho má môj za vás po prvním spievie vizo celé praktické pokyvy přečivo vo studže.
7: Dudu!

w praszynie. Tu jeszcze sadzkie huczby z Mydżęca iż osłyszeli, to lasz to zwostanie jeszcze za poslenu hodzinu wyższe. Na przykład Dennis Wenzel. Ja jeszcze nie jsme słyszeli, to są zmieni. Mimo to zaspiewa nam Weronika Smolic. A skupina Trojozynk nam też jeszcze zaspiewa Majorka Bucz Witana. Sano tu, albo tam z was, co tam poda, albo tam je iżo pobył, nitko pak do Ameryki z Brianem Adamsom, 7 po 9.

Przedewszym mieście jedzenca ustawidzisz takie e-skutory, z którymi są najustrzyszo modostni na chodnikach albo kolesłanskich ścieżkach po puczu. Z nimi jedz fecwe, to możu rzec, bądź drudy znano kusk spieszniejsze być moli. Wo sebie rory, so z nimi tola troszku śmiatasz, a ja to samsne jest najskierje też cija 20-letny we okresu szprawia nysam myslił, kotroż jest czwartk po południu policja kontrolowała. Poprawom jenoś, dokież bieše z dalszej osobu na e-skutoru popuču, što ješ je zakazane, ale jeszcze bule zakazane, jeli da so zakazane z cywa stopniovač, je fakt, zobie e-skutor tunovane pod ekim je na nim wokovo šrubovau, miesto 20 km, kotrež smie po podaču policie teki rolo ječ, mieš exemplar modo muža potenciál za 5 až 70 km. Došť za autodrove, no? No aj, rolo suša nicko policii.